cały czas ciemno, godzina wraca, gwiazdy nade mną pasują do mnie, one są daleko, nie jestem dla nich, same to wiedzą. Świat chyba nie wie, nie jestem dla niego, jestem dla ciebie, ty jeszcze nie wiesz? Reklama mówi przyjemność trwa zawsze. Jestem wysoko, ale mogę być bardziej. Jesteś za blisko, nie możesz.

łatwo nie oddam. Wolę sam zmarnować. To nie jest ładne co robię. Nie dzielę się co ty nie powiesz. Nieważne gdzie jestem nie powiem. Ciągle do mnie dzwonisz. Jestem w telefonie. Nowy dzień, światło się pali. Cały czas ciemno, godzina wraca. Gwiazdy nade mną, pasują do mnie. One są daleko, nie jestem dla nich. Same to wiedzą, świat chyba nie wie. Nie jestem dla niego, jestem dla ciebie. Ty jeszcze